0: prostu mieru.
1: Zjadam opocyny. Ośrytnie sem rynko proniżułaćkowe komando. Firma wam żała przyjemne przeczucie na stadującej słowie.
2: Raz som išiel tade ja, prepadla ma mafia. Vravím drahé poklady, mám tu iba doklady. Nemám ani bublegum, pustil som sa do behu, ach prečo len nežujem?

0: Je.
1: Ako Ježko.
0: K.
2: Ako kapor.
0: L.
2: Ako láska.
0: M.
3: Ako mama.
0: N.
3: Ako nebo.
0: O.
2: Ako ocko.

0: Ako ryba.
1: S.
0: Ako slnko.
1: D.
0: Ako tuleň.
1: U.
0: Ako uzol.
1: V.
0: Ako vierka.
1: X.
0: Ako xylofón.